że sam Harashima jest wyrażony, że jest to pisał tam do tego, że wszelki jego szat. Moje drugie pytanie, jak to jest, że w tym momencie, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest, w którym jest